0: словні. Оборота сапа чекіна. Чекіте Йосепа Прусе. Так єтою, кроч хотіла ти з нас гладки.
1: Ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa